Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Max. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: What If w RMF Max i Neptunika, czyli niemiecki DJ, który no nie był w klubowym świadku, może postacią totalnie anonimową, ale ten numer poszedł wiralem i tym numerem zrobił prawdziwą furorę. Mam nadzieję, że my wszyscy trochę furorę zrobimy, bo od tego też jest weekend, a u progu weekendu w sobotnich hitach na Maxa witam się z wami, Dawid Miązek, cześć. Kto w pracy, temu pomożemy przetrwać do fajrantu, kto ma wolne, to z nami będzie jeszcze bardziej wolny. Za chwilę męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo, a za parę minut powiemy, jak nie rozmawiać z czatem GPT.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij Max na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

Czego tak jest? No, trudno powiedzieć. Tak się te chatboty wyuczyły. Mnie bardziej zastanawia, jak to jest pisać po męsku i po kobiecemu. Znaczy, jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że po męsku to tak, wiecie, konkretnie, do rzeczy. A jak może wyglądać zapytanie po kobiecemu do czata GPT, czy tam innych czatów? Nie wiem, domyśl się. Jeszcze będzie ten czat z bombonierką przychodził i przepraszał. Time for Cities i Self-Aware, to jest RMF Max. Lecimy z sobotnim porankiem.

0: No i Kasperczyk z nowością w RMF Max, a ja mam tu dla was takie info, że no nie wiem, chyba wstanę, bo to nie wypada na siedząco. Tak, to ja już wstaję, tutaj sobie muszę, o, mikrofon troszeczkę przesunąć. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii RMF Max do wygrania taka kasa. Uwaga, 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000 złotych. To już nie jest kasa na remont kuchni, na wypad wakacyjny z rodziną. To jest kasa, która może odmienić twoje życie. I tak, dokładnie 1 000 000 złotych będzie do wygrania w najbliższym poniedziałkowym finale naszej zabawy. Ale żeby była jasność, wcale nie trzeba czekać do poniedziałku, żeby dołączyć. Szansę na 1 000 000 złotych możesz sobie dać już teraz, bo później gdzieś tam przeleci, umknie ci, zapomnisz. Nie, najlepiej teraz wziąć smartfona do ręki, wysłać do nas SMS-a. Nowa zabawa, nowa kasa, nowy numer telefonu 7467, koszt SMS-a 4,92 z VAT, a w treści wpisujesz tylko MAX i wystarczy. Ale jeszcze prościej, możesz po prostu wejść na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. 1 000 000 złotych, nie pomyliłem się ani o jedno, ani o dwa zera. 7467, hasło MAX albo www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: I po reklamie.
10: My name is Alex Warren.
11: Hello, this is September.
12: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Szczecin 98,4 FM.
15: RMF Max.
16: RMF Max Szczecin.

No nuty potężne jak prawdziwy huragan. Hurricane Offenbach i Ella Anderson w RMF Max. Na YouTube'a RMF Max, ale też na platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, w którym Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Igora Łupkowskiego, influencera, tiktokera, który dał się poznać jako gwiazda Love Island niegdyś, a teraz wszystkich zaskoczył i nieoczekiwanie pojawił się w najnowszej edycji Top Model, między innymi o kulisach tych programów, ale też o jego niełatwych związkach. Możecie posłuchać się w Bratnich Duszach, a najciekawsze fragmenty rozmowy z Igorem Łupkowskim będziemy też wypuszczać dzisiaj na antenie RMF Max po 10:00. Także bądźcie z nami. Teraz coś na rozruszanie tego poranka. Two Colors i Primadonna. RMF.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
0: I po reklamie.
15: Sylwia,
16: Magda,
17: Cleo,
18: Trips, Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Szczecin 98,4 FM.
21: Prognozy pogody dla Szczecina wskazują, że ma być pięknie i słonecznie i za to mocno trzymamy kciuki. To będzie dobry moment, żeby wyskoczyć na rower, na spacer, czy na przykład wybrać się gdzieś nad jakieś fajne jezioro nadgłębokie czy szmaragdowe w Szczecinie. Jeśli macie ochotę, korzystajcie, spacerujcie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni ma być sporo słońca, więc przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, a już jutro do 22 stopni i to ma być też słoneczna niedziela.
22: Jeśli kręcą was klubowe nuty w takich lekko trensowych klimatach, no to ten numer wam się spodoba, dajcie już teraz głośniej Whatever Turns You On, czyli cokolwiek cię kręci. Axwell w RMF Max, Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: charakterystyczny, ale ten wokal absolutnie nie do pomylenia z nikim. Naughty Boy i Sam Smith. La la la w RMF Max. Za chwilę przyspieszymy, odlecimy sobie z Tobim Roma Fly High, a za parę minut zaproszę Was na Max Games. Będzie mini recenzja wielkiego powrotu po dwóch dekadach. Oni muszę. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
7: masz. Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Szczecin 98,4 FM.

Na zawsze. Tylko kochaj mnie, Zalia F, RMF Max, a my wracamy do Max Games i też wracamy do marki, na którą fani czekali równe dwie dekady. Chodzi o świeżutką odsłonę kultowej serii Capcomu Onimusha Way of the Sword. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. To była hitowa seria we wczesnych latach 2000, którą łączyła realia historycznej Japonii z mrocznym fantazy i widowiskową walką na miecze. Way of the Swords nie jest jednak kolejnym remasterem, a zupełnie nową odsłoną Onimuszy. Pięknym powrotem po latach wcielamy się w legendarnego samuraja, ikonę japońskiej historii Miyamoto Musashiego i razem z nim przenosimy się do feudalnej Japonii. Oczywiście to gra, więc ścierać się będziemy nie tylko z innymi wojownikami, ale przede wszystkim demonami, które opanowały Kyoto i przyległości. Gra jest trzecioosobową grą akcji, w której przede wszystkim walczymy mieczem, ale używamy też specjalnej rękawicy do potężnych ataków wchłaniających duszę wrogów. Ogólnie system walki bardzo, bardzo efektowny i satysfakcjonujący, raczej zręcznościowy, raczej nie stanowiący turbo wyzwania jak gry typu Soul-like, ale też nie jest to gra banalna. Na podrzędnych wrogów wystarczą proste techniki albo nawet brak techniki, na tych bardziej wymagających będziemy musieli nauczyć się parowania i przynajmniej podstawowych kombosów. No oczywiście perełką gry są starcia z bossami, emocjonujące, wymagające przygotowania, szalenie efektowne. Niektóre zahaczają o poziom z God of War. W grze mamy otwarty świat, sporo aktywności do wykonania, które pozwolą nam szybciej rozwinąć postać albo ulepszyć lub zdobyć jakiś unikatowy ekwipunek, ale na szczęście nie jest to bezsensowne bieganie po mapie i odhaczanie kolejnych znaków zapytania. Graficznie tytuł wygląda obłędnie, wyciska co prawda siódme poty z pecetów i z konsol najnowszej generacji, ale warto, bo twórcy stworzyli mroczną, ale przepiękną do podziwiania Japonię. Trudno mi znaleźć jakieś istotne minusy Onimuszy. Drobne błędy się zdarzają, może niektóre poboczne zadania bywają powtarzalne, może tam sztuczna inteligencja wrogów mogłaby być lepsza, ale ogólnie fenomenalny powrót kultowej marki. Warto dać szansę, jeśli lubicie gry akcji z fajną otoczką. Ode mnie 5 z plusem dla Onimuszy.

0: Only Girl in the World i jedyna niepowtarzalna Rihanna oczywiście w RMF Max. Słuchajcie, lato nas, późne lato nas mocno trenowało. Z września zrobił się taki październik, a wystarczyło, że tutaj, słuchajcie, przeskoczyła pora roku i na przywitanie jesieni będziemy mieć chyba, no może nie powrót lata, ale całkiem przyjemnie w całej Polsce się ten weekend zapowiada, w miarę słonecznie, w miarę ciepło, no i fajnie. I szczegóły za chwilę w prognozie pogody, a po niej będzie Kygo z Maxem McKnownem. Take Me Back.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Media Expert.

0: 2%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
6: Mam na imię Jadek.
7: A ja Daniel.
8: Cześć, tu Roxy Węgiel.
0: Cześć, tutaj Trip.
9: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Szczecin 98,4 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
13: Prognozy pogody dla Szczecina wskazują, że ma być pięknie i słonecznie i za to mocno trzymamy kciuki. To będzie dobry moment, żeby wyskoczyć na rower, na spacer, czy na przykład wybrać się gdzieś nad jakieś fajne jezioro nadgłębokie czy szmaragdowe w Szczecinie. Jeśli macie ochotę, korzystajcie, spacerujcie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni ma być sporo słońca, więc przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, a już jutro do 22 stopni i to ma być też słoneczna niedziela.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Szczecin.

0: Słyszymy ten kawałek i widzimy tego faceta, który zamyka oczy na rozgrzanym do czerwoności, roztańczonym parkiecie. Just Jack Style i Yon, Turn the Lights Off. No to właśnie, gdzie będą pełne parkiety, gdzie się pobawić i w ogóle jak spędzić czas w ten weekend. O tym teraz sobie dwa słowa w RMF Max powiemy.
1: Dzień dobry, RMF Max Szczecin. No to za moment godzina 10 na zegarkach. Warto sobie coś ustalić, bo mamy całkiem sporo propozycji, jeśli chodzi o naszą okolicę, gdzie można rozrywkowo spędzić czas. Z pewnością kojarzycie takie hity jak Hot czy More Than Friends, które śpiewa wokalistka Ina. Doskonale znane wam z RMF Max. Dzisiaj będziecie mogli posłuchać ich na żywo od godziny 20 w Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec. Najpierw Ina, a potem klasyka europejskiego transu, czyli ATB i choćby You're Not Alone w wydaniu live. Ale oprócz tego warto pamiętać, że w klubie Hormon dzisiaj zagra AGG, a do ogrodu w Śródmieście możecie wybrać się na DJ-a Sempłana. Chociaż do ogrodu w Śródmieście i do Willi Tiede to bym zajrzała koniecznie jutro od godziny 11, gdzie będzie odbywać się paprykarz rave. Są kawowe rave'y, są maczowe rave'y, a my mamy nasz paprykarzowy szczeciński z okazji 59. urodzin paprykarza. Będą DJ sety, będzie jedzenie paprykarza na czas i memowy spacer po Szczecinie. Nie.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dużo
7: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
3: Witajcie, mam na imię Klaudia.
4: Cześć, jestem Kuba.
5: Hi, this is Britney Spears.
6: Hi, this is David Guetta.
7: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
9: Monitorujemy na bieżąco prognozę pogody na weekend dla Szczecina i tutaj mam dobre wiadomości dla tych, którzy będą poszukiwać kasztanów całymi rodzinami. Być może wasze przedszkolaki albo uczniowie potrzebujecie kasztanów czy żołędzi, no to zabierajcie całe rodziny na spacery. 20 stopni dzisiaj na termometrach, sporo słońca, więc pogoda będzie dopisywać. Róbcie kroki też nad jeziorem szmaragdowym czy głębokim, a w niedzielę do 22 stopni.
0: Hity na maksa.
10: Europejski Dzień Języków dzisiaj pokazuje kalendarz. No to co? Bonjour, good morning, guten tag, dobry dzień. No witamy się po 10 w RMF Max i lecimy z Sombrem. My body isn't ready. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Messenger od Alexa Waryna w RMF Max. Jeszcze wchodzę szybciutko na YouTube'a RMF Max, żeby się upewnić, że już jest. Tak jest, oczywiście. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. I dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska dołączają do kolekcji influencerów, których przepytywały. Tym razem Igora Łupkowskiego. Influencera, ale też gwiazdę reality show. Przede wszystkim Love Island, ale ostatnio też Top Model. Sprawdźcie Bratnie Dusze na YouTube'ie RMF Max. Sprawdźcie platformy podcastowe, tam też podcasty znajdziecie, a u nas za chwilę jeden z najpikantniejszych fragmentów tego podcastu. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
20: A w Brykomanie sprawdzałeś?
19: No nie, ale...
20: Ale co?
19: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
20: A to zobacz ten.
19: No rzeczywiście.
21: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
26: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
27: I po reklamie.
28: RMF Max.
29: RMF Max Szczecin.

0: Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max. W Mam Talent jeszcze go nie było, ale był już w Love Island, Hell's Kitchen, a ostatnio trafił do Top Model. Igor Łupkowski, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, którego intensywnie przepytały Agata Świderska i Ada Krysian.
1: Ty kiedyś powiedziałeś, że uważasz, że jesteś bardzo męskim facetem, ale że jak byłeś w klubie i to był klub homoseksualny, to nie chcieli cię wpuścić, więc pocałowałeś się z innym facetem. No, to jest prawda?
2: Tak, prawda, w 100%. Tak.
1: Wow.
2: Ja mam takie podejście.
3: I wpuścili cię.
2: Wpuścili.
1: Świetnie. Tak.
2: I było super.
1: Chłopaki, co super. Robić po prostu?
2: No bo uważam...
1: Ale to jest ciekawe, bo to jest pewnego rodzaju naprawdę dużo... Jak zareagował twój kolega? On był hetero?
2: Tak.
1: A.
3: Czy to była decyzja podjęta na trzeźwo?
2: Nie.
1: To też ułatwia. To też wyjaśnia. Chociaż no, jest to nadal crazy.
0: No mocno crazy. Czyli co do tego, że prawdziwy mężczyzna nie boi się różowego, dokładamy jeszcze, że nie boi się pocałunków z kolegą. No nie wiem, ale wiem na pewno, że całość podcastu Bratnie Dusze z Igorem Łupkowskim, gdzie jeszcze więcej pikantnych fragmentów na YouTubie RMF Max już jest i na wszystkich platformach podcastowych.

0: O tak, pod weekendzik. Take it slow. Robin Schulz z nami w RMF Max. A ja czytam sobie, że kubek z muminkami został sprzedany za 46 tysięcy euro na aukcji. Okej, to nie był taki zwykły kubek. To był stary kubek z lat 50. i to jeszcze jakiś unikat. No, ale jednak wciąż był to kubek z muminkami, a nie porcelana z XVI wieku. Także nie wiem jak wy. Ja idę sprawdzić do naszej zakładowej kuchni kubeczki, ile to jest warte. Umówmy się, niektóre stoją tam od zawsze. Ja przychodziłem do pracy, to już były. Mogą być z lat 50., mogą być nawet starsze. Nie wiem, czy będzie 46 tysięcy euro, ale może będzie na świeżą kawę. Was zostawiam z prognozą pogody. Za chwilę po niej męskie granie supermoce.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
4: Monitorujemy na bieżąco prognozę pogody na weekend dla Szczecina i tutaj mam dobre wiadomości dla tych, którzy będą poszukiwać kasztanów całymi rodzinami. Być może wasze przedszkolaki albo uczniowie potrzebujecie kasztanów czy żołędzi, no to zabierajcie całe rodziny na spacery. 20 stopni dzisiaj na termometrach, sporo słońca, więc pogoda będzie dopisywać. Róbcie kroki też nad Jeziorem Szmaragdowym czy Głębokim, a w niedzielę do 22 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. RMF Max.
5: RMF Max Szczecin.

0: Jeden z pierwszych wielkich hitów Lady Gagi, Paparazzi w RMF Max. Już 17 lat ma ta piosenka. No to teraz dla równowagi absolutna nowość. Prawdopodobnie usłyszycie ten numer po raz pierwszy, bo to totalna świeżynka od DJ-a Ebena, który dzisiaj jest w Polsce. Gra na otwarcie katowickiego X-Demona. Dobra impreza się szykuje, no i doskonały singiel się szykuje. Dajcie głośniej. Eben's Easy Bizu, All of My Love.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę.

0: żabka@sklepjabłkowy.pl.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.
3: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina na weekend. Okazuje się, że to będzie piękny i słoneczny weekend. Warto tutaj ubrać się na cebulkę, czyli na przykład mieć jakiś krótki rękaw, a na to delikatna kurtka. Dzisiaj całkiem ciepło, do 20 stopni, ma być sporo słońca i raczej bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, to ta niedziela zapowiada się też przepięknie, do 22 stopni, słonecznie, więc okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie nam się przydadzą w Szczecinie.
4: Mówiłem o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Języków, ale też, słuchajcie, obchodzimy dzisiaj Dzień Królika, Dzień Aptekarza, także pozdrawiamy i króliki, i farmaceutów, ale słuchajcie, tak żeby nie zapomnieć, żeby nie uleciało z głowy, 30 września, czyli w środę, Dzień Chłopaka. Dziewczyny, my o Dniu Kobiet zawsze pamiętamy. Żeby nie było, że nie przypominałem. Post Malone na start godziny 11 w RMF Max, Dawid Mięzek, zapraszam.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max, której najnowszy kawałek Patient Zero z najnowszego albumu premierowo wczoraj zagraliśmy w RMF Max i dzisiaj na pewno też jeszcze zagramy, bo to świetny numer jest. Za chwilę za to wracamy do też najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Gościem Igor Łupkowski. RMF Max.
1: Reklama. To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tanio, weekend w Aldi! Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
17: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Cześć, tu Daria Zawiałow.
22: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.

0: Tej kolaboracji się nikt nie spodziewał, ale wielu rzeczy po Macie się nikt nie spodziewał, a potem one dochodzą do skutku. Aich Mata, R&B w RMF Max. No a teraz pora na kolejny fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Ada Krysian i Agata Świderska przepytują Igora Łupkowskiego, który sławę zyskał w programie Love Island. Tam też poznał swoją długoletnią dziewczynę, Madzie. Jak tam było za kulisami?
1: A jakie to jest uczucie właśnie, jak jesteś w programie, który jest stricte nastawiony na to, że masz zbudować jakąś relację i tym czujesz też presję, że ty musisz zbudować jakąś relację. Czy masz poczucie, że to jest prawdziwe wtedy, czy jednak masz z tyłu głowy, że kurde, trochę to jest sztuczne?
2: Ja miałem, tak jak mówiłem, 21 lat. Większość uczestników miało 21 lat. Reality, takie randkowe bikini reality, jak to jest znane, raczkowało w Polsce. I uważam, że te osoby w tamtym momencie szły do tego programu, nie wiedząc, co to dokładnie jest. I uważam, że 90% tych osób w tym programie było faktycznie naturalne. Że faktycznie szukały tej miłości, albo szły do tego programu, nie wiedząc, po co idą, i faktycznie były takie zaskoczone tym, że da się tam znaleźć miłość.
0: No i proszę, czyli to jednak było naprawdę. Tak mówi Igor, a co jeszcze mówi, to sprawdźcie na YouTubie RMF Max i na wszystkich platformach podcastowych. Tam czeka na was najnowszy odcinek Bratnich Dusz, do których my sobie jeszcze wrócimy.

0: Give It Up To Me i Sean Paul z Kishon Cole. To jest RMF Max. Za chwilę prognoza pogody całkiem obiecująca. Ten weekend naprawdę się dobrze zapowiada. Być może ostatni taki weekend z podrygami lata jeszcze ostatnimi, także tym bardziej warto go fajnie wykorzystać. Umówmy się, dzisiaj nie siedzimy w domu. A jak nie dzisiaj, to jutro nie siedzimy w domu. Prognoza pogody za chwileczkę, po niej Armin van Buuren z Saszą Everlasting.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
5: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
3: O, tak.
4: No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
4: Tak.

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
13: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
14: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl. I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Szczecin 98,4 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
26: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina na weekend. Okazuje się, że to będzie piękny i słoneczny weekend. Warto tutaj ubrać się na cebulkę, czyli na przykład mieć jakiś krótki rękaw, a na to delikatna kurtka. Dzisiaj całkiem ciepło, do 20 stopni, ma być sporo słońca i raczej bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o niedzielę, to ta niedziela zapowiada się też przepięknie, do 22 stopni, słonecznie, więc okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie nam się przydadzą w Szczecinie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
0: RMF Max.
1: RMF Max Szczecin.

0: rano pięknie wkręca ta nuta. DJ Goja i Jason Derulo, Michiko w RMF Max. Wkręca i podkręca już przed wieczorem. No to takie plany na wieczór, jak ktoś szuka podpowiedzi. I nie tylko na wieczór, w ogóle na cały weekend. To teraz w RMF Max.
1: Takiego wydarzenia w Szczecinie jeszcze nie było. Paprykarz szczeciński, paprykarz rave. Bohater wydarzenia, które odbędzie się już 27 września, czyli w niedzielę w Willi Tiede w Ogrodach Śródmieście. W programie między innymi muza, oczywiście wspólna degustacja, konkurs jedzenia paprykarza oraz spacer po Szczecinie. Popołudnie imprezowe, no i pełne doświadczeń. Poza tym w klubie Hormon już w najbliższą sobotę zagra AGG, ale warto też pamiętać, że to Teatru Letniego w sobotę przyjeżdża Ina oraz ATB. Będzie więc trance i będą na pewno jeszcze letnie hity wybrzmiewać tam z głośników, no i zaśpiewa je Ina na żywo. Do tego jeszcze w Ogrodach Śródmieście wieczór w sobotę będzie nakręcać DJ Samp One, a poza tym możecie być gotowi także na wydarzenie w trochę bardziej rockowym stylu, bo w klubie After Ego po kolejnej odsłonie gitarowego zamieszania tym razem zagrają Kain, Sanchez, Cordy, Josh i Funk Fatal.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
2: tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.
1: Kto ma ochotę na jakiś spacer, to zabierajcie ze sobą znajomych i rodzinę i wpadajcie na Jasne Błonia, na jakąś dobrą jesienną kawkę, albo wybierzcie się na spacer na Różankę, czy może w okolicach Jeziora Szmaragdowego. Jest mnóstwo świetnych miejscówek w Szczecinie do wyboru. Dzisiaj do 20 stopni w Szczecinie, a w niedzielę nawet do 22. Zdecydowanie trzeba ubrać się na cebulkę, bo momentami może być cieplej w słońcu, a momentami może powiać trochę chłodniej.
0: Albo na maksa, albo wcale, zwłaszcza w sobotnie popołudnie, które właśnie w tej chwili otwieramy, bo 12 nam minęła i w RMF Max otwiera nam je szybki chłopak z szybkimi nutami. Fast Boy Music Sounds. Max. A, ja się jeszcze przedstawię. Dawid Miązek, do 13 dzisiaj jestem z wami. Zapraszam.

0: Najbardziej latino kawałek w karierze Lost Frequencies. Gościnny tutaj brazylijska wokalistka Mari Fresh, która robi niesamowity klimacik. Paraiso, czyli raj w RMF Max. Słuchajcie, jak zafundować sobie raj? No wiadomo, dobre uczynki, miłość bliźniego i tak dalej, ale nie, mówię bardziej o takim raju na ziemi. Pewnie nie wszystko da się kupić, ale są rzeczy, które jak najbardziej można i za 1 000 000 złotych, no to taki swój prywatny kawałek raju na pewno można zrobić, a 1 000 000 złotych to nie jest przypadkowa kwota, którą wziąłem sobie z kapelusza. Nie, to są pieniądze, które już od poniedziałku są do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja wjeżdża na naszą antenę i mamy dla was 1 000 000. Otwieramy dla was sejfy wypełnione kasą. Najbliższy finał w poniedziałek, ale nie czekajcie do poniedziałku z wejściem do gry. Nie, teraz po prostu na spokojnie wejście, wysyłając hasło Max SMS-em pod 7467 za 4,92 albo jeszcze prościej parę kliknięć na rmfmax.pl i już jesteście w grze o 1 000 000. 1 000 000 złotych. Jak to brzmi w ogóle? Nie mogę po prostu... Ale tak jest! Naprawdę mamy dla was 1 000 000 złotych. 7467, hasło Max albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
16: Majka!
24: Wojtek!
25: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
26: Hi, this is Britney Spears.
27: Hi, this is David Guetta.
28: RMF Max.
29: Szczecin 98,4 FM.

0: Ale Farben, Jana na Klap, to jest Supergirl w RMF Max. Nasza Supergirl Nicińska zaprasza jutro wieczorową porą na antenę RMF Max na kolejną odsłonę próby mikrofonu, czyli na rozmowy z gwiazdami, ale już teraz te długie wersje podcastowe możecie znaleźć na naszym YouTube'owym kanale. RMF Max na YouTubie też się poleca. RMF Max.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia, Martyna,
4: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
7: Cały czas sprawdzamy, jak tam pogoda w Szczecinie i okazuje się, że dzisiaj idealna pogoda jest do tego, żeby wyruszyć ze znajomymi czy z rodziną na jakiś fajny rodzinny spacer jesienny przy okazji. Przy okazji też możecie pozbierać kasztany, jeśli potrzebujecie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni ma być sporo słońca, więc warto do stylówek dorzucić jakieś okulary przeciwsłoneczne. W niedzielę do 22 kresek na termometrach. Tutaj raczej bez opadu w deszczu i pogodnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
4: RMF Max.
0: RMF Max Szczecin.

0: Oj, tak powinniśmy robić całą jesień. Moving to the sun, to jest RBF Max. Mnie ta nuta bardzo w imprezowy klimat wprowadza, więc pora sprawdzić, co tam w imprezowej trawie piszczy. To kolejna odsłona Tour de Club.
1: Mamy weekend w pełni i pełno propozycji, co możemy zrobić w naszej okolicy. Teraz mała garść rodzinnych atrakcji. Dzisiaj z dzieciakami możecie zajrzeć na przykład do Zamku Książąt Pomorskich, bo jest święto gryfa, rycerze, rekonstrukcje, dawne rzemiosła, pokazy walk i co ważne, jeżeli jeszcze nie macie niedzielnego obiadu, to jest tam też kuchnia historyczna, a wydarzenie trwa do godziny 18. Można też, jeżeli z kolei wolicie naukowe klimaty i robotykę, zobaczyć dzisiaj na żywo humanoidalnego robota AgiBot 3, który prowadzi wydarzenie w Parku Zamkowym w Stargardzie Szczecińskim na pikniku naukowym z okazji 5. urodzin SCN Filary. A poza tym oczywiście strefa dla dzieciaków, dmuchańce i tym podobne. Rodzinny zlot naukowców ma dzisiaj miejsce także w Fabryce Wody, a tam edukatorium, które zmieni się w wielkie laboratorium, eksperymenty chemiczne, fizyka, mikroskopy, izolowanie DNA czy pierwsza pomoc. Na takie warsztaty możecie tam liczyć. No i jutro koniecznie obowiązkowo od godziny 11 w Willi Tiede w Ogrodach Śródmieście. Urodziny paprykarza.
2: Reklama.
3: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
21: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: i po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
22: Cześć, tu Oskar Sims.
23: Hello, this is September.
24: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

No akurat taki baron za oknami, że jeżeli ktoś podjął bardzo świadomą decyzję, że dzisiaj zostaje w domu na kanapie pod kocykiem, to ja to szanuję, ale mimo wszystko w drodze ktoś być musi. I to jest radiowóz już po 14 w RMF Max. Przemek Kubera z wami.

Keys. O, taki jeden buziak to wiele w weekend zmienić może. To jest RMF Max. Wyobrażasz sobie sytuację, że zdajesz egzamin na prawo jazdy, legalnie wszystko działa, a i tak odbierają ci uprawnienia? No taka historia u nas za parę chwil.

0: Jungle w RMF Max, czyli Alok, Chainsmokers i May Stevens. W tych trudnych czasach, kiedy paliwo jest tak drogie, mam dla was idealnego kandydata na męża, narzeczonego, zięcia, sąsiada albo po prostu najlepszego kumpla. To jest Miko Marczyk, czyli rajdowy mistrz Europy 2025, który jakiś czas temu pobił rekord Guinnessa i przejechał na pełnym baku jednym samochodem 2831 km. Prawie trzy koła na jednym baku. To teraz zrobił to ponownie, tylko elektrykiem. Na jednym ładowaniu śmignął trasę przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Trójmiasto i powrót w okolice Torunia. 1338 km na jednym baku, albo no właściwie na jednym ładowaniu. To teraz sprawdź sobie w swoim aucie swoje wyniki eko, swoje spalanie. No i powiedz mi, że to nie jest syn koleżanki twojej mamy z pracy. Max.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
8: RMF Max Szczecin.

0: czujecie? Ale zaleciało klasykiem Edward Maya, Stereo Love w RMF Max. Za nami godzina 17 na horyzoncie. To oznacza, że odpalamy za chwilę najnowsze notowanie listy Hot Bands. Piotrek Świderski już rozgrzany. Ja się żegnam muzyczną nowością od Karol G. Przemek Kubera, dzięki za dziś, było pięknie. Do usłyszenia, pa pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvite Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Szczecin 98 i 4 FM. Still hold me better at night.
2: No to ruszamy już oficjalnie, jak co sobotę po 17 w RMF Max. 30 waszych ulubionych hitów na maksa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tu Piotrek Świderski, tu lista Hop Bands. Naprawdę dużo dobrej muzy przed nami. Będą też jak zwykle propozycje z poczekalni i nówki sztuki. Także zapinajcie pasy, zróbcie głośniej radio i lecimy z tematem. A na 30 dzisiaj, po podliczeniu wszystkich waszych głosów z całego tygodnia, Tobi Romeo, Fly High.
1: 30, numer 30.

dopiero co debiutował 3 lata temu, a dzisiaj jest jednym z topowych polskich wokalistów. Oskar Cym z jego najnowszy singiel Bez końca na miejscu 29 sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. To też zapowiedź jego nowego trzeciego albumu, na który czekamy z niecierpliwością. A propos czekania, to teraz zajrzymy sobie do naszej poczekalni, bo tutaj pojawił się bardzo ciekawy numer od szwajcarskiego duetu DJ-skiego Adriatic. Palm of your hands. Posłuchajcie, jak wam siądzie, to koniecznie zagłosujcie na rmfmax.pl.

Ten gość już nieraz pokazywał, że jest prawdziwym pogromcą list przebojów. To Alex Warren ze swoim Passenger w RMF Max. W tym tygodniu tylko miejsce 28. Ewidentny spadek formy. No może w przyszłym będzie lepiej. A tymczasem sprawdzimy sobie kolejną nówkę sztukę. Propozycje do najlepszej 30 i listy Hot Bands. Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones. Posłuchajcie i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym kawałku na rmfmax.pl.

0: było do przewidzenia, że to nagranie bardzo szybko zdobędzie wasze uznanie. Lost Frequencies i Mari Froes, Paradise of RMF Max. Dziś na liście Hot Bands miejsce 27. Pierwszy tydzień w zestawieniu oczywiście. Za chwilę pozycja numer 26 i mogę wam już zdradzić, że wylądował na niej Somber singlem My Body Isn't Ready. Będę miał też dla was nowość od Sobla i Francisa. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
15: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Stresujesz się decyzją o studiach?
18: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
17: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
18: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
19: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
24: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
31: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
32: I po reklamie.
33: To jest RMF Max.
34: Hit na maksa.
35: Szczecin 98,4 FM.

ciekawe, czy doczekamy się tej nowej płyty od Sobla jeszcze w tym roku. One Day in Poland, Francis i Sobel, to za nami w RMF Max. Ten numer znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. A teraz kolejna nowość, na którą możecie głosować i być może już od poniedziałku znajdzie się w najlepszej dyszce. Warner i Lauren, Let Me Forget.

0: duet już niejednokrotnie pokazywał, że lubi odświeżać stare motywy i co najważniejsze, robi to bardzo dobrze. Eli Oaks i Lavinia z numerem Reasons, 25 na sobotniej liście Hot Bands. Za chwilę odliczamy dalej. Będzie Kygo, będzie także Mrozu i bracia Kasperczyk, tylko na którym miejscu? Zostańcie, to się dowiecie.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz.

0: za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Hity na maksa.
13: Szczecin 98,4 FM.
14: 24. Numer 24.

naprawdę bardzo fajnie to leci, ale jeszcze w propozycjach. Duet z UK, Jolly Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. To przed momentem w RMF Max. Ten numer znajdziecie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 24 Kygo i Max Magnau, Take Me Back. A teraz pora na miejsce 23. Tutaj z kolei po polsku Mrozu i bracia Kasperczyk z numerem Wszystko Czego Chciałem. A tak przy okazji, jeśli jesteście fanami Mroza, lubicie go i chcielibyście posłuchać co miał do powiedzenia Karinie Nicińskiej w najnowszej próbie mikrofonu, no to wbijajcie na naszego YouTube'a, na YouTube'a RMF Max. Tam właśnie najnowszy wywiad z Mrozem. RMF Max. RMF Max. 23. Numer 23.

Wtedy vibe Ignaty, chłodniejsze już jesienne wieczory Neptunika, What If w RMF Max. 22. W tym tygodniu ten kawałek debiutuje w najlepszej 30 listy Hot Bands. No to zanim sobie zamkniemy pierwszą część dzisiejszego zestawienia, mam dla was jeszcze jedno nowe brzmienie. Ekipa Offenbach wzięła tym razem na warsztat hiciora zespołu Star Sailor na miejscu 21. ich Four to the Floor. RMF Max. I was sure, never seeing clear. Numer 21.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
20: I po reklamie.
21: Cześć, z tej strony Igor.
22: Hello, this is Ina.
23: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
24: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Szczecin 98,4 FM. RMF Max.
0: No to siemano ponownie, tutaj cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, jestem z powrotem i mam dla was kolejne mega hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. To jest lista Hot Bands, pierwsza sobotnia lista Hot Bands w wydaniu jesiennym. Kolejna dycha hitów przed nami, a na początek z propozycji Maluma i Shakira, Agua.

nie jako Miley Cyrus, a po prostu Miley. Nowa era Miley, Bass Persuades, singiel, który nazywa się tak jak i cały nowy album. Tę nowkę sztukę znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. Można już na nią śmiało głosować. Przed Miley mieliśmy jeszcze miejsce 20 listy Hot Bands, a na nim Axwell i Bond ze swoim Whatever Turns You On. No i co? Pora teraz na miejsce 19. Tutaj z polskim akcentem AG Mata, Ring My Bell. Okay. 19.

Naprawdę świetnie wkręca się ten bicior, ale nie wkręcił się jeszcze na tyle, żeby mógł się wbić do top 30 listy Hot Bands z poczekalni. Gnarly i Major League DJs Wasted w RMF Max. Ta szwedzko-południowoafrykańska fuzja czeka na wasze głosy na naszej www. A teraz przeniesiemy się do Niemiec, do naszych sąsiadów, bo stąd pochodzi DJ-producent, którego możecie kojarzyć pod pseudonimem DJ Daddy Trance. O kogo chodzi? Oczywiście, że o Marlona Hofstada, który na warsztat tym razem wziął 17-letni hit Kerry Hilson, I Like, i dziś wylądował na miejscu 18. Hity na maksa. Max. 18. Numer 18.

0: TikTok po raz kolejny pokazał, że ma niesamowitą moc przywracania tych nieco bardziej zakurzonych numerów. 8-letni singiel Post Malona i Swilly Sunflower, 17 na liście Hot Bands w RMF Max. Ale to jeszcze nie koniec internetowych wirali. Będą też nówki sztuki, które być może wkrótce też takimi wiralami się staną. Słuchacie cały czas listy Hot Bands w pełnym wydaniu. Cała 30 hitów, za chwilę miejsce 16. I tutaj mogę wam już zdradzić, że wylądowała bardzo zdolna młoda polska wokalistka Liwka z singlem Poza Tobą Nic. Zostańcie koniecznie z nami. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM. 16 numer 6.

Lifka jest zdecydowanie jednym z największych tegorocznych muzycznych odkryć na polskiej scenie. Jej Poza Tobą Nic na miejscu 16 sobotniej listy Hot Bands. A czy takim muzycznym odkryciem będzie też kolaps Sonnego Fodery i Becky Hill? Say Something jest już w propozycjach i możecie głosować na rmfmax.pl.

0: Fate, Alan Walker i Eva Max otworzyli najlepszą piątkę sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. No i to dopiero początek wielkich emocji, bo za moment podium. Wcześniej jeszcze miejsce czwarte, dla wielu te niestety najgorsze. Tytuł jest, słuchajcie, przypadkowy. Loser i Tame Impala. Bardzo mało zabrakło do miejsca trzeciego. RMF Max.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia.

0: warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życzę

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

Mówiłem to tylko tytuł tego kawałka, wcale miejsce czwarte na liście Hot Bands nie jest takie złe. Tame Impala w RMF Max. No i co? Pora chyba odpalać najlepszą trójkę, nie będę was już trzymał w niepewności. Tutaj MJ Deli, czyli Max Modzelewski, jeszcze do niedawna mało komu znany artysta, który podbił już sociale i streamingi tym numerem, a teraz jego Deli Supreme staje na podium legendarnej listy Hot Bands.

Rewelacyjny numer Griffin Band i Ines Ward Away w RMF Max. Być może już niebawem będzie w topce listy Hot Bands, ale jak na razie jeszcze propozycja. Możecie głosować na rmfmax.pl. Zrobiliśmy taki fajny klimacik przed dwoma najlepszymi kawałkami tego tygodnia na liście Hot Bands. Kto na miejscu drugim? Trio, które w to lato rządziło dosłownie wszędzie. Rządziło w socialach, rządziło na klubowych parkietach, na festiwalach i oczywiście na radiowych playlistach. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko.

No to szybko przypomnijmy, że na miejscu trzecim sobotniej listy Hot Bands 26 września MJ Deli z kawałkiem Deli Supreme, na dwójeczce kończące się już Michiko DJ-a Gorzy, Jasona Derulo i Melody, a na jedynce mówiłem, że warto czekać. Wszyscy fani trensu, dajcie głośniej. Armin van Buuren i Sasha, Everlasting. One. One. One. One. One.

0: i pięknie, dopłynęliśmy do samego końca sobotniej listy Hobbends w RMF Max. Armin van Buuren i Sasha z kawałkiem Everlasting dzisiaj rządzą na samym szczycie, ale spokojnie, ten muzyczny rejs trwa nadal, bo po godzinie 20 stery przejmuje graba i odpala Max Party. Koniecznie zostańcie. Był z wami Piotrek Świderski, dzięki i do usłyszenia. Życzę miłego sobotniego wieczoru, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
9: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

Poza tobą nic, Liwka otwiera nam sobotni wieczór. Fajnie, że jesteście z Rymo Flax po 20. Co robicie? Gdzie lecicie? Czy może po prostu siedzicie i robicie sobie domówkę? Jak są dwie osoby, to jest domówka. Nawet jak ktoś jest solo, no to też jest domówka. Przemek Grabowski z wami do północy. Nie zabraknie imprezowych, tanecznych bitów. Będą też bardzo ciekawe nowości, ale także klasyki. Teraz klubowy klasyk, który miał przyjemność zremiksować także Avicii. No i klubowy głos, ta dziewczyna Nadia Ali, która zaśpiewała kiedyś hicior I.I.O., czyli Rapture. Wszystko podkręcił jeszcze właśnie on, Avicii. No i wspominamy teraz.

0: Hey, nobody, taki klimat w sobotę wieczorem. Robi nam Felix Jen, który przerobił ten hicior. Świętujemy ten ostatni weekend września. Czas szybko leci, ale słuchajcie, idzie dobre. Po weekendzie w przyszłym tygodniu w większości miejsc w Polsce, sprawdziłem, będzie przyjemnie. Nawet do 20 stopni w dzień. Taka piękna polska złota jesień. Oby jak najdłużej. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka chwil jeden z największych hitów tego roku w ogóle imprezowo. Hurzel i jego Moving to the Sun. Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

To Calvi i Remy nagrali jeden hit, który wciąż jest popularny właściwie do dzisiaj na imprezach. Oczywiście mieli inne produkcje, żeby nie było. Gdzieś tam po drodze wydawali kolejne numery, ale to jest ich największy sukces w karierze w ogóle. No to teraz przy sobocie też tak imprezowo. Agnieszka Chylińska, która pokazała pazur, udowodniła Marudom też, że potrafi śpiewać różnorodnie w różnych klimatach, także bardziej imprezowych. Agnieszka Chylińska, nie może cię zapomnieć.

0: Fate to Alan Walker i Ava Max dla każdego chłopaka. Dziewczyny, pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu za 4 dni wypada nam Dzień Chłopaka. To będzie w środę 30 września. Chłopaki, można już delikatnie zacząć wszystkim przypominać. Ale może dzisiaj wieczorem już sobie tak poświętujemy. Za chwilę w głośniku Zalia, będą też trendy, bo jest przecież nowość od Armina Van Burena.
1: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: I po reklamie.

Król Trensów wrócił. Tutaj jeszcze Sasza, która śpiewa dla Armina. Everlasting, Armin van Buuren. Mam nadzieję, że Tiesto się nie obrazi, jak usłyszy ten tytuł, że Armin van Buuren jest królem Trensów. No, można powiedzieć, że Tiesto jest na pewno gdzieś w pierwszej trójce. Może jest drugi, może trzeci, może piąty. Miał przerwę od Trensów, tak więc teraz musi się trochę postarać. A ja mam dla was po 22 kolejną klubową nowość w RMF Max, którą polecam na sobotę. To Matame i Zerb w numerze Follow.

Out of Touch, disco hicior w remiksie kiedyś od United Nations. Polecam wam na weekend, który okazuje się, może nam się wydawać krótszy, dlatego że jest przyjemniejszy. Zbadali to. Kiedy jesteśmy zajęci czymś, co nas angażuje, no to znacznie rzadziej kontrolujemy czas. I nagle jest niedziela wieczór. Ale to nie teraz. Na razie świętujemy sobotę. Za chwilę Milki w remiksie Davida Getty. Wróci także Lost Frequencies w nowości Paraiso.

0: będzie.
1: Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? Olivia Adams. Na pewno zaskoczy i na pewno wróci jeszcze na scenę i chwyci za mikrofon. A ostatnio za mikrofon ponownie chwycił Mata, który pojawia się gościnnie w remiksie disco hitu. Aicz z Wielkiej Brytanii przerobił Ring My Bell. No i Mata tutaj na featuringu. Naprawdę daj radę, zróbcie głośniej. Jest niesamowity imprezowy klimat. Ring My Bell, Mata Polish Remix. A za chwilę Danca Kuduro.

Jest mi bardzo miło, że spędzacie sobotę z RMF Max. No to może w wolnej chwili wskoczycie i zagłosujecie na Margaret, która śpiewała przed chwilą Prima Ballerina. Czy to będzie nasza prima nowość w zestawieniu listy Hobbence? Czy to będzie na przykład prima pierwsza trójka w poniedziałek? Zobaczymy. Zostańcie z nami, bo po 23 wrócimy też do klubowych klasyków. Pojawi się Armand Van Helden. Wiem, że go jeszcze kojarzycie, wiem, że pamiętacie.

All Tonight, Silva Pumpa remiksuje hicior muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan i tak to zrobił w 2026. Przemek Grabowski, witajcie po 23 przy sobocie. Świętujemy ostatni weekend września. Obiecałem wam klubowe klasyki, no i proszę bardzo, jest mistrz ze Stanów Zjednoczonych, Armand Van Helden. I teraz jeden z jego niezapomnianych hitów, w jego sercu zawsze muzyka house. Na pewno pamiętacie, a jak nie, no to poznajcie. My, my, my.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

będę wspominał wakacje, gdy zaczynało się lato. No to David Guetta i Alok pokazali nam Run, Run River, a to już proszę bardzo, ostatnia sobota września oficjalnie, ale mam do was coś na pocieszenie i poprawę humorów. Kasa będzie, będzie kasa. Startuje nasz nowy konkurs już od poniedziałku. Będzie można wygrać w RMF Max 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych, słuchajcie, tak więc proszę nas śledzić i słuchać nie tylko w sobotę, ale także od poniedziałku. Zostańcie z RMF Max, wracam do dobrego bitu, będzie też król Armin van Buuren.

Pięknie nam to wleciało przy sobocie. Armin van Buuren i jego klasyk In and Out of Love. Słuchajcie, bardzo ważna wiadomość. Dzisiaj możemy mieć problemy ze snem i można to zrzucić na księżyc, bo dzisiaj mamy pełnię księżyca. Tarcza jest no nawet teraz widoczna praktycznie w 100%. Oczywiście, jeśli nie ma u was chmur. Jeśli ktoś gorzej śpi przy pełni, no to będzie mieć na co zrzucić winę. Ale jutro niedziela, można dłużej pospać, a dzisiaj tańczymy. Teraz Lumix i jego wersja Self-Aware w RMF Max.